Con elastic, loży se like, skeptic, scholastic, plastyczny chirurg, plastik, fantastic, ugradzuję turbo, sise, bombastic, polivinyl, chloryd, silikon, elastic, loży.

0: Bożenu, dok sam bio na teren. Spokojno cię, Bożenu, dok sam bio na teren. Spokojno cię, Bożenu, dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.